Good Beats Pre-Production. Ali Joana Armando Saini. Mukuperekezwa na Zano Antonio. Mabini kumi na manomwe usaragoti zite stanhatu. Baba na mai mba kulemeza. Kivense shako shibudirire shunatoma na kukodza. Wada kubana, wada kuhisa pansipano.

Cholera chinowa chirwere chinogona kubatwa kazhinji ngekudya zvinhu zvinonga zvine utachiwana unokonzera chirwere ichi. Dzivirira kudya zvinhu zvisina kuibva kana zvisina kunyatsokubikwa zvakanaka. Gara wakachenjera. Dai kana uchiita manyoka, kuita tsvina yakaita kunge mvura, kurutsa, kuzwa chando, kurwadziwa mudumbu. Enda ngekukurumidza pachipatara chiri pedyo newe.

Cholera chinowa chirwere chinogona kubatwa kazhinji ngekudya zvinhu zvinonga zvine utachiwana unokonzera chirwere ichi. Dzivirira kudya zvinhu zvisina kuibva kana zviya zvisina kunyatsokubikwa zvakanaka. Gara wakachenjera. Dai kana uchiita manyoka, kuita tsvina yakaita kunge mvura, kukurutsa, kuzwa chando, kurwadziwa mudumbu. Enda ngekukurumidza pachipatara chiri pedyo newe.